národ odiso, zavarošenem disto, vivelitem kio ordro. Islesha vedi, suluvane tedi, čaruš letoci bim šorko. Ideš o njavi, ulvidjati.